0: Ja malowałem ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak liet, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i horod, no dwie różne rzeczy. Horod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjną centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno suorganizator konferencji pra 850, gdzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te horodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabiel z Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu Bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką prosłojku czynowników, szeroką prosłojku radników, mianowito szeroką prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi horodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się o cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskich chramów zawsze, no jak u starych horodach to bywa, to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym horodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze horody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka horodzka i dzierżawna gimnazja. Także to był centr i szkolnictwo, i centr administracyjny, i horod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ten dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający w 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem tego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy co takie skazał. Ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumieją 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca do mojej magicznej.
1: A chlebu dał białoruski naród, jaki prażywał na tej terytorii, a pośla II wojny okazał się u tych mierzach tylko mniejszością, malalika i mniejszością. Jaka ja jeszcze 44 godu przez niekilka godów pamiętam, ale jeszcze na niekilka dziesiątków tysiąc zostało się nas może pod 100 tysiąc pośle II wojny u końca 40-tych godów. Nie było nijakiej organizacji, ale mianowita to jest, że raniej Białostoczyna, Podlasza była regionem, gdzie burliła kulturne, gromadzkie życie białoruska i ono dało osnowu dla uzniknienia tej organizacji. Chociaż osnowu można сказать, ну дала держава, бо я надозволила zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie było tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie u muzei i wokół muzeja. I tak zjawiałem się czastka już jako i dla nas ta czastka nas gęta muzei, tak można skazać, bo no i my tu jak świętujemy jubilej, to jak świętujemy trochę jak swój dzień narodzenia, tak że to wielmi wielmi fajna. A czemu Jerusalim? Bo u mnie krótka lekcja pra suwieć coś wodą z Jerusalimem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tu na murali kościoła, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalna.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ. Сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами. На мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студії, от, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то ж то щось, 4-летній малиш мене запрошує до студії на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, теперка так символічно з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є ich budynok, wasz sidorski budynok. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, że ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.

0: Badżał, tynkołka i duma już to heta. I farba ciepier jest taka, aż to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tej tynk. Powinno protrwać.
1: No 100 godzin.
2: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woliński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolińskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowskiego z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodniego napramku. Przeważno, kiedy chodzi o ruskie nasielnictwo i tomu u Bielsku, że przy początkach istnienia города była cerkwa. Ruskie zachodnie Polesie, ono wykluczny region, kiedy chodzi o mowę i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy, poleskiej mowy, w różnorodności mówców poleskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzdrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, chob dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, oni tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży, tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także думаю, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosimy do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Wony dobrosławiane, świadomy Białorusy, honorać się tym, jak raz podkreślił to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
3: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
4: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jury po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Julia związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Julia wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą, poganiający. Potem tu już werbu sadzi się to, że na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurjewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa,